trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, nič nimam od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo.